0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
1: Bubble, bubble, toil, no.

znowu tu jesteś! Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wezwania egzorcysty. Ale skoro już siedzisz w tym mroku razem ze mną, to posłuchaj o tym, jak w 1986 roku film Poltergeist stał się przekleństwem własnej ekipy, bo reżyser zamiast gumowych rekwizytów użył prawdziwych ludzkich szkieletów, które były po prostu tańsze w zakupie niż plastikowe podróbki. Co oczywiście skończyło się serią dziwnych zgonów i wypadków na planie. Idealny dowód na to, że oszczędność to nie zawsze najlepsza droga do sławy. Zresztą w X-Vibe też czasem tniemy koszty, ale przynajmniej nikt tu nie ginie. Chyba że z nudów. Więc lepiej odkręć głośniej, bo wjeżdża Lone Tusker oraz Aga z numerem Bittersweet w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli udawać idealnego partnera, niż przyznać, że po prostu nie ma siły na kolejne randki. Więc w zasadzie każdy z nas jest teraz tylko jedną z twoich dziewczyn, która czeka, aż ktoś w końcu nas zauważy. Czasem brutalna prawda boli bardziej niż fakt, że za chwilę znowu nie będę wiedział, co odpowiedzieć na wasze maile. Więc leci to w radiu X-Vibe. Troye Sivan, One of Your Girls. Dla ciebie. Ode mnie.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co czyni ten horror definicją obłędu, w czasie kiedy w X-Vibes serwujemy tylko mroczny beat. Więc teraz Andrzej Piaszeczny i Robert Chojnacki w utworze Niecierpliwi wybrzmiewają idealnie w twojej samotności w X-Vibes.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Witaj w kolejnej godzinie, w której rozsądek idzie spać, a w X-Vibe zaczyna się prawdziwy nightmare. Pamiętasz rok 1982 i wielki hit E.T. na automatach Atari? Gra była tak fatalna, że Atari zakopało tysiące niesprzedanych kartridży na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc dosłownie cmentarzysko elektronicznych marzeń. Wyobraź sobie ten absurd. Kopiesz dołek pod słońcem, żeby ukryć swoje największe porażki przed światem, a potem ktoś to wykopuje po 30 latach i nazywa archeologią cyfrową. Dzisiaj wszystko, co mówisz, zostaje w sieci na wieki, więc może lepiej uważaj na to, co obiecujesz, bo kłamstwa mają krótsze nogi niż ten cały growy nieudacznik. A skoro mowa o kręceniu, Meghan Trainor wyśpiewa ci prawdę prosto w twarz w X-Wasp.

wiesz, jak to jest, kiedy technologia zaczyna cię przerastać, nawet jeśli wcale o to nie prosiłeś. Bo w 1996 roku świat oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka z Japonii, który w każdej chwili mógł paść z głodu, jeśli tylko zapomniałeś nakarmić ten plastikowy breloczek. Co zresztą kończyło się prawdziwym, żałobnym lamentem dzieciaków w podstawówkach, bo Tamagotchi to był absolutny szczyt cyfrowego sadyzmu ukrytego pod maską niewinnej zabawy w opiekuna. A teraz, kiedy wszyscy mamy w kieszeniach urządzenia zdolne do lotów w kosmos, nadal pozwalamy algorytmom dyktować nam rytm dnia, choć przynajmniej nikt nie każe nam sprzątać wirtualnych odchodów w X-Vibe. Więc teraz Rihanna oraz Drake z numerem Work wpadają wprost do twoich głośników w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak w 1982 roku automat do gry Polybius miał rzekomo wywoływać u graczy amnezję i koszmary, przez co po paru dniach znikał bez śladu, zostawiając po sobie tylko pustkę w głowie, co w Nightmark brzmi jak kiepski żart, ale w X-Vibe serwujemy ten beat, więc teraz Berg i Rote Flaggen w klimacie X-Vibe.
1: Deine Aufwahl stehen hunderte Flaggen, die ich sehe. Drum komm und geh ich immer nur bei Nacht, weil ich so nichts in

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. XW

siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że twoje życie to dramat. A tymczasem w 1987 roku pewien gość z Illinois wpadł na pomysł i zdetonować w ogródku własną wersję bomby atomowej, bo chciał zostać najmłodszym fizykiem jądrowym w historii, co skończyło się wizytą agentów federalnych i skażeniem okolicy. A wszystko to za sprawą poradników z czasów zimnej wojny, które podeksywały cuda każdemu z dostępem do starego licznika Geigera. Więc kiedy teraz patrzysz na swój smartfon, pamiętaj, że mogło być gorzej. Mogłeś zostać radioaktywnym nastolatkiem sąsiedztwa. A teraz posłuchaj czegoś, co wywoła w tobie nostalgię za czasami, gdy ból był prostszy. Oto Werba i Mogliśmy w X-Vibe.

0: będą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

Marek z Piaseczna nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku. Więc, żeby w końcu opróżnić te nieszczęsne kieliszki z bezsenności, puszczamy Bottoms Up w wykonaniu Trey Songz i Nicki Minaj dla Marka od ekipy w Radiu X.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Dzięki.
1: Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, że wolisz towarzystwo nocnych cieni niż spokojny sen w X-Vibe. Pamiętasz rok 2004, kiedy technologia miała nas zbawić, a zamiast tego dostaliśmy plastikowe zabawki, które robiły więcej krzywdy niż pożytku? Wtedy niejaka firma wpadła na pomysł urządzenia przypominającego wibrator, który miał masować twarz użytkownika przy każdym odebranym połączeniu, co było tak absurdalnie niepokojące, że nawet w czasach szczytowego zachwytu gadżetami nikt nie chciał przykładać sobie do policzka wibrującego badziewia, bo brzmiało to jak najgorszy żart z filmu klasy B. Świat jest dziwnym miejscem, a ty właśnie stoisz w samym środku tego chaosu, więc po prostu daj się porwać, bo Sean Paul w Like Glue w X-Vibe zadba o to, żebyś nie zasnął z nudów.
2: Yeah, Sean Paul, samego solen.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w automacie do gry Polybius zaszyć algorytmy wywołujące u graczy ataki paniki i halucynacje, co brzmi jak totalny obłęd. Ale to tylko kolejna miejska legenda z czasów, gdy Nightmare był jedynym, co mogło cię dopaść w salonie gier. Więc teraz do jakiet i say so w X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci odpowiedzieć na sens życia. Chociaż w 2004 roku świat uwierzył, że pewna gra wideo potrafi wywołać u graczy niekontrolowane ataki paniki i halucynacje. A wszystko przez jeden felerny kod źródłowy, który ponoć miał w sobie ukryte częstotliwości wpływające na ludzki mózg. Tak przynajmniej twierdziły miejskie legendy w czasach, gdy internet dopiero uczył się straszyć ludzi na poważnie, a my łykaliśmy to jak młode pelikany, bo przecież technologia zawsze chce nas wykończyć. Nerwowo w X-Vibe wolisz jednak rytm, który nie wywołuje dreszczy, a raczej przypomina o czasach, kiedy największym problemem była zdarta płyta. Teraz Krzysztof Krawczyk i gdy nam śpiewał Elvis Presley w X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z Piaseczna nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku. Więc, żeby w końcu opróżnić te nieszczęsne kieliszki z bezsenności, puszczamy Bottoms Up w wykonaniu Trey Songz i Nicki Minaj dla Marka od ekipy w Radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Witaj w kolejnej porcji mroku, gdzie w X-Vibe serwujemy dźwięki, które drapią cię po plecach, gdy myślisz, że jesteś sam. Pamiętasz, jak w 1986 roku świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist, nie wiedząc, że ekipa filmowa używała prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co czyni ten horror jeszcze bardziej absurdalnym, bo w zasadzie każdy aktor na planie grał z nieboszczykiem w tle, zupełnie jakby los miał poczucie humoru godne nightmarek. To totalny odlot, bo przecież nikt nie chce być częścią scenografii po śmierci, ale hej, show musi trwać, a życie to tylko bit, który kiedyś cichnie, więc niech chociaż ten rytm będzie szybki, tak jak teraz, gdy wchodzi Shawn Mendes z There's Nothing Holding Me Back w X-Vibe.

0: Jacek.
1: To znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Och, słuchaj, Jessica z Gnojna tutaj. Po 3 godzinach snu mózg mi paruje, więc daj mi w końcu to heavy metal love od Two Clores, bo tylko Radio X-Vibe jakoś mi jeszcze trzyma przy życiu.

dwie dekady temu świat oszalał na punkcie filmu Przyjaciel i nikt nie zauważył, że pluszowy miś z tego obrazu w rzeczywistości wywołał zbiorową histerię u dzieciaków, które po seansie w 2001 roku bały się własnego cienia, co tylko dowodzi, że branża rozrywkowa zawsze miała sadystyczne skłonności do psucia nam psychiki pod przykrywką niewinnej zabawy. Zupełnie jakby świat nie był wystarczająco dziwny bez tych wszystkich koszmarów na taśmie celuloidowej, ale na X-Pipe przynajmniej rytm zawsze trzyma poziom, więc odetchnij głęboko, bo to tylko kolejna noc w Nightmarek, gdzie rzeczywistość gnie się pod wpływem basu, a Edyta Górniak w utworze When You Come Back to Me w X-Vibe przypomina, że powroty bywają słodko.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

zegar wskazuje godzinę, o której rozsądni ludzie śpią, a reszta świata w X-Vibe zastanawia się, czy to jeszcze rzeczywistość, czy tylko kiepski żart scenarysty. Bo czy wiesz, że w 1996 roku, kiedy wszyscy jarali się powstającym internetem, japońska firma wydała grę, w której główny bohater musiał przetrwać atak morderczych lalek, a potem okazało się, że twórcy w celach promocyjnych wysłali do redakcji gazet prawdziwe zakrwawione rekwizyty, co wywołało taką panikę, że policja wpadła do biur z wyciągniętą bronią, bo nikt nie ogarnął, że to tylko marketingowy obłęd. Więc zanim zamkniesz oczy i zaczniesz sprawdzać, czy szafa jest na pewno pusta, posłuchaj, jak w X-Vibe Florida Georgia Line wraz z Luke'iem Gajanem serwują swój rytm w This Is How We Roll.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.
1: Let's get it started in here.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

jako Crazy in Love wpadłeś w obłęd, a teraz dostaniesz Life is a Flower, czyli weź głęboki oddech, bo zaraz zwiętniesz z nudów. Takie życie. Słuchasz Radio

Słuchaj, Stefan z Bytomia tutaj walczy z tą komodą z Ikei i chyba mi zostały jakieś śrubki. Nie mam pojęcia, co z nimi zrobić, więc poś mi proszę o Sherry od E. Steve Perry. Niech chociaż muzyka zagłuszy ten obłęd w Radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Estelle Boo Prince i When Doves Cry w X-Vibe. Wiedziałeś, że Prince sam nagrał wszystkie instrumenty do tego kawałka? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Lady Hawk. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o niedostarczonej paczce wpadają mu do skrzynki częściej niż rachunki. Więc ten numer od Waldo's People pod tytułem You Drive Me Crazy dedykuje prosto do tych cyfrowych natrętów, bo faktycznie doprowadzają go już do obłędu. A teraz leci to w Radiu X-Vibe dla Marka od Marka.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Skoro No Guidance nie dało Ci żadnych wskazówek, jak przeżyć ten dzień, to Everybody Have Fun Tonight jest Twoją jedyną szansą na wyjście z tej depresji. Albo przynajmniej na udawanie, że jest fajnie. Radio

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

wisienie na payphone w deszczu to szczyt desperacji, więc uciekaj w Flight of Fantasy, zanim dopadnie cię rzeczywistość i rachunek za roaming. Totalny odlot w Radio

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

to było Star Walking w wykonaniu Kaluma, Mart Kiss i Bloodline w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Duran Duran, który zaraz wleci na antenę, w młodości pracował w klubie nocnym jako DJ? To następne hity dla pokolenia X, więc zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Ej, Zdzisława z Zielonej Góry tutaj, mam młodych w domu i właśnie stuknęła 16, więc muszę im puszczyć coś sensownego, czyli Solo Dance od Martin Jensen, żeby jakoś przetrwać ten hałas w Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Nibi No Idea, co z tym życiem zrobić? A zaraz wjeżdża It's All Wrong, But It's All Right, czyli definicja mojego ostatniego związku. W sumie, kto od... I się przejmował logiką w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo po tym jak wpadła na pomysł hodowania dzikich róż w sypialni, to teraz dosłownie każda próba przytulenia tończy się wizytą na pogotowiu, więc ten kawałek to dla niego czysta instrukcja przetrwania. To totalny obłęd, że Seal tak trafnie przewidział te wszystkie zadrapania, więc leci do dla ukochanej od Marka. W Radiu X-Vibe, Seal, Kiss from a Rose. Trzymajcie się tam z tymi kolcami.

tobą Doing the Do od Betty Boop, X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stała się gwiazdą, studiowała w prestiżowym Goldsmiths w Londynie? A dziś puszczamy następne hity dla pokolenia X. Przed nami Marshmello i Anne Mary. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Cold Water w wykonaniu Major Lazer, Justina Biebera i M.O. w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bieber w wieku 12 lat nauczył się grać na perkusji, pianinie i gitarze bez żadnej pomocy nauczycieli? Następne hity dla pokolenia X, a w nich Gina T. Zostań z radiem X-Vibe.

troską sek. Ledwo co wybiłam dzieciakom z głowy te ich lekcje, więc teraz muszę w końcu wrzucić na luz i puścić to

Zgoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Najpierw było first time, potem szybkie rozczarowanie i nagle without you. Typowa historia twojego ostatniego związku, tylko że przy tym przynajmniej nie musisz płacić alimentów. Radio X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Ritual w wykonaniu Tiesto, Jonasa Blue i Rity Ore w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rita Ora zaczynała karierę od występowania w pubie swojego ojca? Czas na następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Melanie C. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Warszawskiej Woli przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby wreszcie przestał wysyłać te nocne SMS-y do byłej, bo skoro tytuł kawałka brzmi We Can't Be Friends, to znaczy, że po prostu nie powinniście się już przyjaźnić. Więc Leon Tusker leci teraz specjalnie dla Marka w Radiu X-Vibe.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Najpierw Bang Bang, a teraz Pop Goes the World. Ktoś tu ewidentnie próbuje wywołać międzynarodowy incydent, a ja po prostu muszę to puścić dalej. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Jezu, Jolanta z Bydgoszczy się kłania. Padam na twarz po całym dniu. Ale potrzebuję tego. Puśćcie w końcu Far From Over od i Frank Stallone, bo inaczej nie wstanę z kanapy w tym Radio X Vibe.

0: strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: Check me tomorrow. We'll see if I'm leaking.

był Angel Sarah McLachlan w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś dorabiała jako kelnerka w kawiarni, zanim stała się gwiazdą? To są następne hity dla pokolenia X. Zaraz Jay-Z i Alicia Keys. Zostań w radiu X

Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: with pride.
1: Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który zajął dwa miejsca parkingowe, więc w radiu X-Vibe poleci Christina z utworem Drive My Car, bo najwyraźniej tylko tak zmieścisz się na tym chodniku. Miłego parkowania wam obu.

był Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Beckstorff, X Vibe. Wiedziałeś, że Sophie w dzieciństwie wystąpiła w programie dla dzieci i grała na skrzypcach? To były następne fity dla pokolenia X. A teraz czas na Wham! Zostań z radiem X Vibe!

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Skoro w I'm On One ledwo trzymasz pion, to teraz czas na Rudy Box, czyli wsadźmy to całe życie do kartonu i zapomnijmy o nim. Totalny obłęd, tylko w radio XY.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

wypaliłeś All of the Lights, a teraz każesz mi się ewakuować? Zdecyduj się, bo to Move On Baby brzmi jak początek kolejnej kiepskiej randki w ciemno. Radio X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był Bodyguard od Beyoncé w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś wygrała konkurs talentów w szkole, śpiewając utwór Johna Lennona? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Local H. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

dostałem wiadomość od Marka Zursynowa, który nadal nie może zapomnieć, jak 3 lata temu gość w srebrnym kombi zajechał mu drogę tak brutalnie, że aż wylał całą kawę na tapicerkę. Więc teraz dedykuję mu te trąbki, bo skoro wtedy tak bardzo chciał zwrócić na siebie uwagę, to niech ma teraz pełne orkiestrowe wsparcie w Radiu X Vibe. Grają Jason Derulo i Trumpets dla kierowcy kombi od Marka. Szerokiej drogi bez rozlanej kawy.

0: vibe.pl.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

X-Vibe. Radio takie trochę inne.

po breathing czas na UA just a little bit, bo jak już ledwo łapiesz oddech, to trzeba dobić resztę tlenu tanecznym obłędem. Logika zerowa, ale w radiu X-Vibe przynajmniej nie udajemy, że wiemy, co robimy.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z bloku na Ursynowie przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który wciąż parkuje na dwóch miejscach, żeby jego auto miało więcej swobody. Więc dedykuje mu utwór Hand in My Pocket artystki Alanis Morissette, bo skoro on trzyma ręce w kieszeniach, to znaczy, że nie musi nimi kręcić kierownicą przy parkowaniu. Co w Radiu X Vibe dla sąsiada od Marka właśnie wybrzmiało.

To był Last Resort od Papa Roach w X-Vibe. A wiesz, że wokalista Jacoby Shaddix przez lata pracował w zmywaku, żeby opłacić nagrania? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Justin Bieber i Ludacris. Zostań z radiem X-Vibe.

To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Sugar od Maroon 5 w X-Vibe. A widziałeś, że Adam Levine, zanim stał się gwiazdą, pracował w restauracji jako kelner? To następne hity dla pokolenia X, czyli Wink, który zaraz wleci w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to w obietnicę, że projekt jest gotowy do zjedzenia, co sprawiło, że przez cały dzień czuł się w biurze jak wariat. Więc teraz w radiu X-Vibe leci Dancing in the Moonlight zespołu Top Loader, żeby Marek mógł wreszcie przetańczyć tę wpadkę przed swoim szefem.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Najpierw kazałaś mi mówia body, a teraz twierdzisz, że nie masz na sobie kompletnie nic. Serio, przestań robić z siebie zagadkę, bo się pogubimy. Radio X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

skoro I feel it coming, to znaczy, że zaraz wszystko spłonie, bo wjeżdża Light My Fire Remixes Noise Clouds Mix. Nie wiem, czy to muzyka, czy pożar w elektrowni, ale Radio

To był Don't Start Now w wykonaniu Dua Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś pracowała jako kelnerka w barze, z którego ją wyrzucili? To już następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośniki wjeżdża Paul McCartney. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Woli wysłał wiadomość dla swojej sąsiadki pani Jackson, która po awarii rur w broku faktycznie musi teraz zamieszkać w wannie, bo to jedyne miejsce, gdzie woda nie cieknie na sufit. Więc ten numer Outcast pod tytułem Miss Jackson jest dla niej po prostu najbardziej życiowym hymnem przetrwania w tej mokrej rzeczywistości. W radiu X-Vibe dla pani Jackson od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

klasyk, przy którym nawet najbardziej zatwardziali twardziale miękną. Choć przyznaję, że te stylizacje z początku 2000 lat wyglądają dziś dość osobliwie. Skoro już jesteśmy przy dziwnych faktach, to w 1987 roku powstał pierwszy wirus komputerowy atakujący systemy operacyjne, co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego chaosu w eterze, bo czasem mam wrażenie, że całe nasze życie to jeden wielki błąd systemu. Skoro już wyleczyliśmy się z tego sentymentalnego ataku, czas na coś, co pozwoli Ci przestać rozpamiętywać przeszłość i po prostu płynąć z prądem w Radiu X Vibe. Teraz Bryson Tiller i Don't w Radiu X Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo ma dość jej wiecznego narzekania na pogodę, a ten kawałek to w końcu instrukcja obsługi, jak skutecznie zaklinać bezchmurne niebo. A teraz w Radiu X-Vibe Blind Melon No Rain dla kochanej żony od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Ucieczka od rzeczywistości w wykonaniu Reje to w sumie niezły plan na ten wieczór. Zwłaszcza, że w 2007 roku pewien człowiek w londyńskim metrze zostawił walizkę pełną sprzętu do nagrywania. I nikt nawet nie mrugnął okiem, bo ludzie byli zbyt zajęci patrzeniem w podłogę. Co idealnie pasuje do biegania za brukiem, o którym zaraz usłyszysz. Bo skoro nie można uciec przed losem, to przynajmniej warto robić to w dobrym towarzystwie. Adele i Chasing Pavements. Vix Vibe.

To był Call Out My Name od The Weeknd w X-Vibe. Czy wiesz, że Abel przed karierą piosenkarza pracował w sklepie z odzieżą amerykańską? To już historia. Teraz następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach Katie Melua. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

to była piękniejsza w wykonaniu KASA. I muszę przyznać, że ten poziom optymizmu jest niemal podejrzany o tej porze dnia. W 1996 roku pewien człowiek zjadł w ciągu 10 minut 74 hot dogi, ustanawiając rekord, który w zasadzie idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru, bo oba te wyczyny wymagają żołądka ze stali i braku instynktu samozachowawczego. Skoro już przeżyliśmy tą dawkę słodyczy, czas na małą zmianę klimatu, żeby nie zasnąć przed końcem audycji. Zostawiamy polskie klimaty i sprawdzamy, co słychać u Miley Cyrus, która w swoich kawałkach nie bierze jeńców. Teraz Miley Cyrus i We Can't Stop w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo wreszcie zrozumiała, że It's My Life to nie prośba o wolność, tylko instrukcja obsługi pralki automatycznej, którą on w końcu od niej odzyskał. Trzeba było na to czekać 3 lata, ale teraz każdy cykl prania to manifest niepodległości. Więc, a teraz w Radiu X-Vibe, No Doubt, It's My Life, dla teściowej od Marka.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Wzruszyłam się, no.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.

0: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
1: To było The Time Dirty Beat od Black Eyed Peas, X-Vibe. Czy wiesz, że Weeple Am napisał ten kawałek zainspirowany brzmieniem lat 80., choć sam wtedy był jeszcze dzieckiem? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Carly Rae Jepsen. Zostań z radiem X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Złoty Paw Dżemu to ten rodzaj klasyka, który sprawia, że nawet w środku tygodnia czujesz się jak na legendarnym zlocie. Mimo że jedyne, co cię czeka, to zmywanie naczyń po kolacji. W 1987 roku powstał pierwszy w historii wirus komputerowy dla pecetów o nazwie Brain, co dowodzi, że ludzkość od zawsze miała skłonność do komplikowania sobie życia w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Trochę jak próba zrozumienia tekstów pisanych po ciemku, ale przynajmniej w radiu X-Vibe nie musisz nic analizować, tylko płynąć dalej przez wieczór, zostawiając za sobą bluesowe rozterki na rzecz czegoś znacznie bardziej miejskiego. Teraz Lil Durk oraz Morgan Wallen i Stand oraz Me w radiu X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know,

Słuchaj, Elżbieta z Koszalina z tej strony. Walczę tu z dymem, bo grill w ogrodzie zaraz zajmie cały dom. Więc puść mi w końcu te elektryczne gitary i Człowiek z liściem 2014, bo to jedyne, co uratuje ten wieczór w Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Hey, WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: To był Always On Time w wykonaniu Jaru i Ashanti w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ashanti w wieku 14 lat została przyjęta na studia, ale wybrała karierę muzyczną? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Tom Petty. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Dig Day. Ich przestrzeń to idealny podkład pod wieczorne snucie się bez celu. Choć przyznaj, że w 1996 roku, kiedy ten numer wchodził na listy, nikt nie spodziewał się, że w 2009 roku naukowcy oficjalnie uznają Pluton za planetę karłowatą. Co jest mniej więcej tak samo sensowne jak próba zrozumienia, dlaczego wciąż nosisz te same zaciasne dżinsy z liceum. Skoro już ustaliliśmy, że wszechświat jest pełen chaosu, a my jesteśmy tylko pyłem, lepiej po prostu płynąć z prądem i nie doszukiwać się głębszego sensu w codzienności. Więc teraz czas na Lone Tusker oraz Ben Woodward i ich Stay w Radiu X Vibe.

magia z nieba tutaj. Próbuję właśnie odpiąć te wszystkie girlandy po 20-leciu. Oszaleję zaraz. Puść mi proszę no to Don't Turn Around od Aswad, bo tylko to mnie uratuje na Radio X-Vibe. Serio.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Ayra Starr właśnie udowodniła, że Rush to definicja współczesnego zamieszania. Choć umówmy się, że w 1983 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszymi syntezatorami, nikt nie potrzebował tylu efektów od i brzmieć jak gwiazda. Wtedy wystarczyło kilka chwytliwych dźwięków i specyficzny look, żeby zawojować listy przebojów na dekady. Skoro już jesteśmy przy marzeniach, które zmieniają się w rzeczywistość, posłuchajmy, jak Annie Lennox z zespołem serwują klasyk, który w X-Vibe smakuje wyjątkowo dobrze. Eurythmics i Sweet Dreams w X-Vibe.

był Heartless Kanye Westa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kanye przed sławą pracował w Gapie? I podobno wyleciał za to, że za dużo składał ubrania po swojemu. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na him. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: X Vibe, radio pokolenia X.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra. Are you ready?

Dobra, wybiła północ, więc czas wyłączyć światło i sprawdzić, co tam skrywa mrok, bo w X-Vibe właśnie zaczyna się Nightmare, czyli twoja ulubiona porcja nocnych dziwactw. Słuchaj, w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się technologią, pewien japoński producent automatów do gier wpadł na pomysł stworzenia symulatora, który miał być tak realistyczny, że ludzie zaczęli mdleć przy ekranach. A wszystko przez jeden niefortunny błąd w kodzie, który sprawiał, że obraz drgał w częstotliwości powodującej zawroty głowy. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nikt go nie poprawił, bo firma uznała, że takie dreszcze to tylko dodatkowa atrakcja i darmowa reklama. Więc niech ten beat w głowie cię nie przeraża, bo teraz Nicki Minaj i Super Bass w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Kazimierz, Skonina, tutaj. Piszę właśnie ten nieszczęsny tekst na Świetkę i mam dość, więc puść mi w końcu to NME od Imagine Dragons, JIT, Arcane, League of Legends, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

dobra, siedzisz w tym mroku, a ja mam dla ciebie historię o tym, jak w 1982 roku pewien człowiek uznał, że film E.T. to idealny materiał na grę wideo, więc zlecił stworzenie kodów zaledwie 5 tygodni, co skończyło się taką katastrofą, że miliony kartridży zakopano w rowie na pustyni w Nowym Meksyku, bo nikt nie chciał tego tykać nawet kijem. A ty siedzisz teraz w X-Vibe i zastanawiasz się, czy twoje życie to też nie jest taki nieudany git, który powinien wylądować w piachu. Ale spokojnie, lepiej odlecieć gdzieś dalej, gdzie nie ma pikseli ani błędów systemu. A teraz Golden Life i ich błękitne niebo.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

2004 roku pewien gość z Anglii zbudował stronę, na której każdy mógł kupić piksel za dolara, żeby tylko zobaczyć, jak świat wariuje w pogoni za totalnym absurdem i cyfrową pustką. Nightmare staje się rzeczywistością, gdy patrzysz na te wszystkie zmarnowane bity danych. A teraz Milky Chance i Living in Haze w X-Vibe.

znowu tu jesteś. I nie pytaj dlaczego, bo w Nightmarek czas płynie inaczej, a rzeczywistość jest tylko kiepskim żartem, który w X-Vibe serwujemy bez znieczulenia. W 1982 roku pewien człowiek uznał, że najbezpieczniejszym miejscem na przechowanie swojej głowy po śmierci będzie zamrażarka, więc zamroził ją w ciekłym azocie, licząc na powrót w lepszych czasach, co do dzisiaj brzmi jak kiepski scenariusz filmu klasy B, gdzie zamiast nieśmiertelności dostajesz tylko wieczny szrom na brwiach i kompletnie zepsuty rytm życia. Ludzie zawsze mieli dziwne pomysły, żeby oszukać przeznaczenie, ale w tym przypadku jedynym, co udało się zamrozić, jest absurd, który w czasie audycji smakuje lepiej niż zimna kawa. Niech ten bit rozgrzeje to, co jeszcze nie zamarzło. Teraz Kungs oraz Cooking on Three Burners i This Girl w X-Vibe.

Kiedyś grało się w Pegasusa, dziś gra się w sentymenty. W Radiu X-Vibe mamy najlepszą playlistę.

roku 1998 ekipa filmu Godzilla tak bardzo nie chciała wycieków, że w scenariuszu używano fałszywego tytułu, a aktorzy dostawali strony na specjalnym papierze, którego nie dało się skserować. Efekt był taki, że powstał jeden z najdroższych gniotów w historii, a ty słuchasz tego w X-Vike, gdzie Becky Hill i David Guetta przypomną ci, co warto pamiętać.

siedzisz w tym mroku razem ze mną, chociaż wolałbyś pewnie spać, ale za to masz okazję dowiedzieć się, że w 1998 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć Ferbiego, czyli małego futrzaka, który teoretycznie był zabawką, a w praktyce przypominał demoniczną wersję chomika, bo urządzenie miało wbudowany mikrofon i potrafiło nagrywać głos właściciela, co sprawiło, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa zakazała wnoszenia tego badziewia do swoich biur w obawie przed szpiegostwem. Więc wyobraź sobie to przerażenie, gdy w środku nocy ten plastikowy stwór zaczyna do ciebie bełkotać swoim niezrozumiałym językiem. A teraz pomyśl, że to w X-Vibe brzmi lepiej niż w jakimkolwiek innym wymiarze. Więc niech cię prowadzi Justyna Steczkowska i jej dziewczyna szamana w X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Słuchajcie, po tych wszystkich zawirowaniach w końcu doczekałem się dobrych wieści. Więc Alojzy ze Zgonu wita. Po prostu muszę teraz usłyszeć Take Your Time od Sam Hunt w Radio X Vibe.